0: Asafolade.
1: Asempa FM.
0: 0545 4895 4 7 Freny and Omon Pais is here. Amen. Freny and Omon Pais is here. Amen. Amen. Freny and Omon Pais is here. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

Emini wine. Oba Nisi. Efra Kani Yakochem. Tiensro. The dinin in Yuma set. Menstru. Menstru. Sister Menstru. Papa Mami Menstru.